0: drugi. Ale ja zdrę wodą.
1: Ci sono?
2: Quelle cose prime.
1: Indica,
2: Indica,
1: Indica, Indica,